Stalin armarakni segmen computer ni chasong ya poidogo kna sona mangin joljon asimang khairus marak aro lup ya poidogo kna sona mangin joljon asimang khairus marak aro lup